0: Pamiętaj, że cokolwiek nie powiesz, będzie użyte przeciwko tobie, więc lepiej siedź cicho.
1: Yo vine de Miami y este es parte de mi religión. Y no me diga que me